0: Halo, zdrowe, halo.
1: Kupujemy roso.
2: Najpierw wyjmę.
3: Rosyjczanem, tam to 20 kg.
2: Nie,
1: kosztuje mi 7, co?
3: Najpierw wyjmę.